carta nel burek, attacchi porcellan. Svuotere in mazzi vulcamore, tappeti parmesan. Zdarzy to wynieść się z...